bakinga na fundaka yo na mobali na yo olo bakinga na salaka kisefe na libala na pino.

0: Oh mamu, kindumbo yo za kofinga ngai lelo mamu. Soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko. Eloko yo za koprofite na kati ya libala, po ata oboti bana na mibali mosusu, okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo. Mamu, oyebi ke kindumba na ngai nazwaka. Naprofitaka epai na yo te mamu. Koma ngai, oyebi yo naza na nyonso mamu.
1: Salima, tena wali yopenda.